shona Josia shaku shupa satwa na mela kushonga leyangata kuma kwanja ukhava xikanga kahlanzwa xibiwani shupa satwa nokasa sekile makamu lokasa kaida tshe tshe jiwa kwa mbona le kamini